będzie chwilę spać, no przyjdę hezkej sen. A od pola dne biehat, a hrát si spolu jen, pak na bubínek večer hrát a zase je fryč den.